0: sklepach takich. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatni raz na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.

0: zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina przy ulicy PCK 13 informuje, że w 2026 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez Ministra Sprawiedliwości pod tytułem Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc osób pierwszego kontaktu. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909. Aktualne informacje o projekcie na stronie www.tio.konin.pl. Zakładka pokrzywdzeni. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie www. Po reklamie.
7: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
8: Idę w Melo.
7: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
9: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
7: A jak potrzebujecie dobrej

0: játék.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S8 na odcinku Niegów Trojany w pobliżu miejscowości Głuchy w Mazowieckiem. Pojazd ciężarowy najechał tam na bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Na A4 za to na Dolnym Śląsku koło Wądroży Wielkich gaszono pojazd ciężarowy.

Sonny Vodera, Think About Us w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj w czwartek, wiadomo, że czwartek to już taki mini piątek. Jak tam wasze samopoczucie na dzisiaj? Dajcie znaka, dzwońcie teraz i pochwalcie się, że macie dzisiaj jeszcze lepszy humor niż wczoraj. 321-321-777. Czekam na was. Czeka, oczywiście. Czekają skiety Melo Radia. Trzy szoty w Melo też za moment. Dzwońcie już teraz i zgarnijcie skiety Melo Radia. 321-321-777. To jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do Melo.

Bibi Rexa i David Guetta Set Girls. Słuchajcie, jaka akcja. Był Michał przed chwilą tutaj razem ze mną. Michał powiedział: słuchaj, wjeżdżam do tunelu, jakby mnie rozłączyło, to trudno. I go rozłączyło. No to macie szansę wy. 321-321-777. Skiety Meloradia są do zgarnięcia, ale musicie być naprawdę bardzo szybcy i dodzwonić się do nas już teraz. 321-321-777.

0: No to sprawdzamy, kogo mamy tutaj. Halo, halo.
1: Witam serdecznie, Miłosz z tej strony.
0: Cześć Miłosz, jak tam dzień ci się układa dzisiaj? Idzie zgodnie z twoim planem i myślą, czy wszystko pod górkę?
1: Nie, zgodnie z planem i myślą. Właśnie dotarłem do pracy, słuchając właśnie oczywiście Melo.
0: Aha, jest okej.
1: Jest okej.
0: Dobrze, słuchaj, to wiesz co, żeby było jeszcze bardziej okej, mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Słuchaj, dzisiaj dzień tira, więc szybkie pytanie. Autobus czy tir?
1: Tir.
0: Szpachlowanie czy malowanie ścian?
1: Malowanie.
0: Wolisz zgadzać się na to, co mówią inni, czy decydować po swojemu?
1: Decyduję po swojemu.
0: Bardzo dobrze, słuchaj. To była bardzo dobra decyzja, że szybko dodzwoniłeś się do Melo. Dla ciebie skiety Melo Radia. Już pakujemy, już wysyłamy. Super czwartku. Trzymaj się, Miłosz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: 321-321-777. Jak chcecie powiedzieć całemu światu, że dzisiaj czujecie, że to jest wasz czwartek, to jest ten sposób właśnie. Można dzwonić. Tame Impala w Melo. I już za 14 minut siódma. To śpieszcie się tak, żebyście zdążyli ze wszystkim.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Overdrive i Offenbach w Melo Radio. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek od rana. Mamy 27 dzień sierpnia i dzisiaj dzień tira, ale także dzień gier książkowych. Także jak coś wielkiego dzisiaj przed wami, to pamiętajcie o tym, że świetnie razem ten czwartek rozegramy. Już za 7 minut, 7 na zegarach.
1: A już o 7 zagramy.
0: Justin Jack Style w Melo. Turn the lights off. To za chwilę też o tym, jak dużo słońca dzisiaj i ile na termometrach. W prognozie pogody w Melo Radio.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
8: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
9: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Hej, musisz się tak na nie gapić.
14: No oderwać wzroku nie mogę.
13: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
14: Ale są takie atrakcyjne.
15: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
22: Bardzo przyjemny letni dzień zapowiada nam się dzisiaj w całym

0: W całym kraju ma być słonecznie i ciepło, no i bez opadów. Od rana na termometrach zobaczymy od 5 do 14 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 21-22 na północnym wschodzie, 24-25 w centrum i na południu kraju, a najcieplej będzie na zachodzie. W Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu czy Opolu możemy doczekać się dzisiaj 26 stopni.
1: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Ciała Polaków, którzy zginęli w wypadku autokaru na Węgrzech, są już w Polsce. Zostały sprowadzone do kraju wojskowymi samolotami. Troje najciężej rannych przebywa w szpitalach na Węgrzech. Co oznaczają sygnały alarmowe? Gdzie się ewakuować i co ze sobą zabrać? W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening reagowania. Jednym z tematów będzie też rozpoznawanie fake newsów, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Które komunikaty są wiarygodne, tak żeby rzeczywiście nie podlegać jakiejś dezinformacji?
1: Punkty szkoleniowe będą działać w całej Polsce. Właściciel Facebooka i Instagrama zapłaci ponad 16 miliardów dolarów. Meta zawarła ugodę ze Stanami USA, zarzucającymi jej uzależnianie dzieci. I jeszcze piłka nożna. Cztery polskie zespoły zagrają dziś w europejskich pucharach. Lech i Jagiellonia powalczą o Ligę Europy, Górnik i Raków o Ligę Konferencji.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Jest już siódma, no to co? To lecimy, bo czwartek cały przed nami. Podkręcamy tempo i jesteśmy razem z wami. Waldek, Marcin i Daria, siemanko. Inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

Felix, no jakby nie patrzeć, to dzisiaj czwartek i szybko lato i wakacje zbliżają się do swojego finału. O, no dobra, ale nie przejmujemy się. Weekend przed nami i teraz uwaga, do was bardzo istotne pytanie dzisiaj. Co najlepiej zrobić w ostatni dzień wakacji? Co najlepiej robić w ostatni dzień wakacji? Liczę na waszą pomysłowość, super odjechane pomysły, totalnie abstrakcyjne również. Nagrywajcie głosówki, czekam na meloradio.pl. Za najlepsze, najfajniejsze propozycje jest oczywiście merch od Melo. Co najlepiej zrobić w ostatni dzień wakacji? Czekamy na głosowy. No i uwaga, już wiadomo, dlaczego czasem w życiu podejmujecie złe decyzje. Jaka jest tego przyczyna? O tym z kolei powiem wam już za chwilę w Melo. Będziesz...

Bambi, jak dla osia. Melo, podkręcamy tempo od samego rana w czwartek. Czekamy na wasze głosówki. Co najlepiej zrobić w ostatni dzień wakacji? Jaki pomysł przychodzi wam do głowy? Albo może co kiedyś zrobiliście w któryś ostatni dzień wakacji? Czekamy, nagrywajcie głosówki na meloradio.pl, wbijajcie. Im bardziej oddychany, oryginalny, ciekawy, a może totalnie abstrakcyjny pomysł, tym lepiej. Co takiego najlepiej zrobić w ostatni dzień wakacji? Za najlepsze oczywiście głosówki mamy merch dla was. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego czasem podejmujecie złe decyzje w życiu. Jaka jest tego przyczyna? No oczywiście bardzo prosta. W jakiej pozycji zwykle pracujecie przy biurku? Okazuje się, że to jak siedzicie może wpływać na podejmowane przez was decyzje. Sprawdzono, że osoby, które siedzą przy biurku wyprostowane albo pracują na stojąco, są skłonne do większego ryzykowania w życiu, są też skuteczniejsze w działaniu, a przy okazji czują się bardziej pewni siebie i dumni ze swojego działania. Czujecie to? Z kolei pochylona postawa przy biurku, nad laptopem albo tabletem spowalnia nasze działanie i decyzje. I to jest prawda. Też tak mam. Jak się pochylam nad tabletem, to ciężko mi podjąć decyzję, żeby się oderwać.

0: Alabama Tenny Moonlight w Melo Radio. Podkręcamy tempo i uwaga, gdybyście tak nie mieli żadnych totalnych konsekwencji związanych ze swoim działaniem, co najlepiej zrobilibyście w ostatni dzień wakacji? Co takiego najlepiej zrobić? Czekamy na wasze głosówki. Dużo fajnych propozycji, tylko proszę, nagrywajcie, a nie piszcie. Propo wasze: pojechać nad morze, zamoczyć nogi i wrócić. Uwaga, następne: zjeść lody na śniadanie, obiad i kolację. Przejechać się autobusem od pętli do pętli z dmuchanym wielkim flamingiem. No jeszcze jedno propos: urządzić Sylwestra w ostatni dzień wakacji. A ty co proponujesz?
1: Oczywiście mieć wolno od pracy.
0: No oczywiście. To czekam oczywiście na wasze głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama.
2: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej. Bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł. Netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
14: Co kryje się za obrazem idealnej matki? Odpowiedzi szukajcie w spektaklu Matki Śnieżne, pełnym wzruszeń, humoru i prawdziwych historii. Po występie spotkanie z aktorami i twórcami. 19 września o 18 w Oskardzie. Więcej na cks.konin.pl. Jedzie do was Teatr Polska.
15: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: To jest techno.
21: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.

0: Nikt nie nagra tego tak jak wy. Czekamy na wasze głosówki. Co takiego bez żadnych konsekwencji można robić w ostatni dzień wakacji? Czekamy, czekamy. Można na przykład przez cały dzień nie mówić nie. Można wyjść rano z domu i iść cały czas prosto. A twoje propo?
1: Ostatni dzień wakacji. Przy założeniu, że nie ponoszę żadnych konsekwencji, trzeba zrobić skok na kasę, nie dać się przy tym złapać i mieć wakacje do końca życia.
0: Mocne. A twoje propo?
2: No jak to, co w ostatni dzień wakacji? Melo Radio, no przecież będziecie tam. Parada Wolności, Łódź, impreza 2 dni.
0: Pewnie, że tak. Startuje już jutro. Będziemy tam. Obserwujcie też nasze sociale. Pychu będzie dużo wrzucał.

0: Właśnie dzięki takim numerom lato z Melo będzie trwało wiele, wiele dłużej. First Boy, Music Sounds. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl, więc w każdej chwili można tam wskoczyć i zagłosować na wasze ulubione numery. Już za chwilę prognoza pogody, będą newsy za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Liwka i Fuka i Chcę Więcej. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy dla was wtedy, gdy inni będą jeszcze gadać.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
8: Hey, yes, sir.

0: Parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Państwa na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Trafik.
10: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na DK80C1 na odcinku Pawłowice-Żory w pobliżu Warszawic w Śląskiem. Zderzyły się tam dwie osobówki, zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Koniec utrudnień mamy za to na S8 w Mazowieckiem, odblokowano już pas w kierunku Warszawy. Końcówka lata w tym roku zapowiada się bardzo nostalgicznie. Dzisiaj zdecydowanie warto jeszcze złapać kawałek dobrej pogody, jeżeli macie tylko taką możliwość. Dominować będzie słońce, chmury będą tylko przewijać się przez niebo, a do tego będzie całkiem ciepło. Możemy spodziewać się oto 21 stopni na północnym wschodzie, do 25 w centrum, na południu i nawet 26 na zachodzie kraju.
11: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. 16-latek wśród zatrzymanych w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie ma wrócić natychmiast do poprawczaka, z którym

0: którego został wypuszczony. Nad sprawą ataku na 36-latka pracuje Armia Ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło z policji.
1: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych.
0: 36-latek był fanem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Kolejny prezydent miasta zagrożony odwołaniem. W Gliwicach zgłoszona została inicjatywa referendum. Żeby doprowadzić do głosowania w sprawie Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, potrzeba blisko 13 tysięcy podpisów. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest wciąż zakażonych. Źródłem choroby mógł być komar przewieziony samolotem. Christian Bielik, piłkarzem Cardiff City FC, klub występuje w brytyjskiej Championship. 28-latek sprawdza się jako pomocnik i środkowy obrońca.
2: Jesteście już tam, gdzie powinniście być o tej porze? Zdążyliście na 8 ze wszystkim? No jeśli tak, to już za chwilę będzie szansa wykazać się, że jesteście naprawdę gotowi na wszystko w naszej zabawie. Waldek, Marcin, Daria, siema, hej, jest 8.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To już teraz, to już ten moment, ta chwila, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Meloradia. 321-321-777 to jest numer do nas. Czeka na was merch do zgarnięcia. Są oryginalne, fajne skiety Meloradia. Idealny prezent na finał wakacji. No i do tego wszystkiego torba Meloradia też czeka. Czekam na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie. Gotowi na wszystko. Startujemy i zaczynamy już za chwilę. Kto dzisiaj dołączy do nas, dzwońcie teraz jak najszybciej pod 321-321-777. Jak zawsze, czekam na dwie osoby. Dzwońcie teraz.

0: To już 17 minut po godzinie 8. Razem z nami dzisiaj Michał. Cześć, Michał.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. Michał planuje w ostatni dzień wakacji malowanie altanki z kolegą. Żeby wam się nie przeciągnęło trochę, uważajcie, okej?
1: Okay? Dobra.
0: Dobra. Jaki zdyscyplinowany Michał. I Rafał. Cześć, Rafał.
2: Siema, siema.
0: Siema, siema, hej. Słuchajcie, Rafał w ostatni dzień wakacji to będzie na radzie w szkole, bo Rafał jest kim?
2: Nauczycielem wychowania fizycznego.
0: Nauczyciel WF-u. Zawsze najfajniejsi nauczyciele to ci od WF-u, nie? Tak mówią.
2: Tak, potwierdzam.
0: Wszystkich pozdrawiamy. No dobrze, słuchaj, powiedz mi, czy jako nauczyciel to ty nie możesz doczekać się końca wakacji?
2: Z jednej strony tak, bo swoje dzieci też do szkoły wyślę.
0: Okay.
2: Ale z drugiej strony... Wiadomo, jeszcze by się chciało te wakacje.
0: Wiadomo, nie kończ. Słuchaj, za to zaczynamy naszą zabawę, w której za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia, za jedną melotorba. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jasne?
2: Tak. Na
0: wszystko. No to startujemy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Jaki język jest uznawany za najstarszy na świecie? Sumeryjski czy chiński?
2: Michał? Sumeryjski.
0: Dobrze. Brawo, jeden punkt na twoim koncie, Michał, 1-0. Uwaga, pytanie numer 2. Będzie bardzo trudne. Kto ma dzisiaj imieniny? Daria czy Monika?
2: Michał? Daria.
0: A, chciałeś się tu przypunktować mocno, ale nie. Dzisiaj akurat nie Daria, chociaż ona zawsze codziennie. To tak jakby miała urodziny i imieniny naraz. Słuchaj, Moniki dzisiaj. Wszystkiego naj. Michał, jeden punkt dla ciebie, melotorba jest już twoja, wysyłamy. Rafał, ty się nie przejmuj, okej?
2: Dobra, no jakoś przeżyję.
0: Po pierwsze się nie przejmuj, po drugie bardzo cię proszę, przynajmniej we wrześniu nie stawiaj złych ocen z WF-u, dobra?
2: Dobra, postaram się.
0: Dobra, a my dajemy ci w takim razie merch od Melo, tak żebyś był też zadowolony. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i bardzo dobrze korzystajcie z ostatniego dnia wakacji.
3: Gotowi na wszystko.
0: A my jak zawsze podkręcamy tempo od samego rana w Melo. No i to, czy jesteście gotowi na wszystko, sprawdzimy znów już jutro. Ta zabawa jak zawsze po godzinie 8:00, tylko w Melo Radio. Szansa dla kogoś będzie znów jutro, a to będzie już piątek, więc tą szansę będziecie mieli wykorzystać okazję już niedługo. 19 minut po 8:00.

0: podobno dobre jest połączenie ognia z wodą, ale tutaj to ogień i ogień. Alan Walker i Evo Max i Fate. Taki numer wyszedł z tej współpracy. 28 minut po godzinie 8. Dane już niedługo w Velo. Będzie też Armin van Buuren. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Karkówka w sosie 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
18: Stokrotka.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
22: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
23: Volkswagen.
24: Kaufland jest!
23: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Kaufland jest!
0: jak pięknie!
1: Gdzie kupiłaś?
2: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
3: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
24: Jest, jest, jest!
25: Co cię tak cieszy, kochanie?
24: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
25: W czym?
24: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
25: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
24: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
26: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
27: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
28: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
27: To w ogóle możliwe?
28: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
29: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Anka Panka w Melo Radio Natalie. Podkręcamy tempo już za 17 minut. 9. Mamy czwartek. Słuchajcie, na ostatni weekend wakacji to my przygotowaliśmy dla was coś totalnie wyjątkowego. The Best of Tomorrowland. Sety najlepszych DJ-ów zagramy wam już od 20 w piątek, a potem w sobotę i niedzielę. To będzie prawie 40 godzin najgorętszej muzy. Przypomnimy wam te dźwięki i te emocje, jakie były z nami tego lata w Boom w Belgii. Szykujcie się już teraz. Zapamiętacie ten weekend na długo. Da wam dużo energii na pierwsze dni po wakacjach. The Best of Tomorrowland, tylko w Meloradiu. Zaczynamy już jutro od 20, a później cała sobota i niedziela.

0: Ja też.
1: Na Tunika. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też czwartek. Fajnie, że jesteście razem z nami. No i oczywiście, że mamy prognozę pogody i newsy. To już za chwilę, a teraz na zegarach za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
1: Taylor Swift i Loud Luxury. Tak dla was podkręcamy tempo w Melo Radio.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toscani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
10: Jest, jest, jest!
11: Co cię tak cieszy, kochanie?
10: Ha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
11: W czym?
10: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu?

0: T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
1: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
2: Volkswagen. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: na A1 na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski w Łódzkiem. Znajduje się tam rozrzucony ładunek na pasach ruchu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Był też wypadek na DK27 koło Mielna. Samochód osobowy uderzył tam w pieszego. Wprowadzono ruch wahadłowy. W całym kraju możemy spodziewać się dzisiaj bardzo przyjemnej, słonecznej pogody. Słońca będzie właśnie bardzo dużo, chmury będą tylko przewijać się tu i tam, no i synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Będzie też naprawdę całkiem ciepło, najcieplej na zachodzie kraju, w okolicach Gorzowa, Wrocławia czy Opola nawet 26 stopni. W centrum niewiele gorzej, 25, na południu bardzo podobnie, najchłodniej na północnym wschodzie 22.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest polski wniosek o ukaranie koncernu Meta. Złożył go do Komisji Europejskiej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o brak kontroli nad publikowanymi treściami na Facebooku i Instagramie. Teraz Nepal i Tybet. W rejonie granicznym w powodzi i lawinie zginęło co najmniej 168 osób. Ponad 1300 uznano za zaginione. Wróciliście z wakacji? Zerknijcie na swoją skórę. Warto sprawdzić, czy nie ma na niej nowych znamion czy przebarwień, mówi lekarz Aldona Stachura.
2: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem.
1: Jeśli coś nas zaniepokoi, powinniśmy udać się do dermatologa. Wioślarki Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska awansowały do finału dwójek podwójnych. To na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Amsterdamie.
3: Czwartek dzisiaj mamy. Cześć, dzień dobry. Super, że razem z nami w ten dzień od samego rana wchodzicie. No teraz to już można powiedzieć, że ten czwartek całkiem nieźle się zapowiada. Dziewiąta na zegarach. Waldek, Marcin i Daria.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj w czwartek dzień tira oraz dzień gier książkowych. Pozdrawiamy tych wszystkich kierowców, którzy dużymi maszynami jeżdżą. No i tych, którzy czują, że czwartek z nami na ostro pogrywa. Słuchajcie, jest coś, w czym sztuczna inteligencja już nas mocno wyprzedziła i za chwilę więcej o tym w Melo.

Pryska w Melo Radio. 17 minut już po 9. No to Chińczycy pokazali swój najnowszy wynalazek. Powstał już humanoidalny robot, który biega szybciej niż najszybszy do tej pory człowiek na świecie. Pobił już za jednym podejściem w zasadzie dwa rekordy i w bieganiu, i w skakaniu wzwyż. No trochę to przerażająco brzmi. Maszyna potrafi skakać w pionie na wysokość nawet 2 metrów i biec bardzo szybko. Na szczęście jak na razie to wygląda to trochę śmiesznie, patrząc na jego ruchy. Tak sobie chyba mogę pozwolić. Tak komentują to ci wszyscy, którzy oglądali ten pokaz. Chińczycy jakiś czas temu już zaskoczyli też świat takim pokazem walk robotów humanoidalnych. Pokazali, jak to tam różne układy one robiły, no ale w pewnym momencie trochę im się rozeszło i cały czas liczymy na to, że jak będą tak szybko biegać, to może nie w tę stronę co i my, bo uciekać przed czymś takim byłoby trochę słabo. 18 minut po 9 w Melo, John Summit i Chainsmokers.

0: To mi robi Fly High w Melo Radio. Podkręcamy tempa, wyszykujcie się na mega weekend. To będzie the best of Tomorrowland. Wyjątkowy weekend, prawie 40 godzin. Muzy prosto z Tomorrowland. Najlepsze sety, wasi ulubioni DJ-e. No i to, co działo się właśnie w Belgii, ten klimat, ta atmosfera, przypomnimy wam, to wszystko właśnie w ten weekend startujemy już jutro do 20, a później przez całą sobotę i niedzielę w Melo.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Kaszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Tiesto. On my way w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I co my dla was mamy oprócz energetycznej muzy? No mamy szybką kasę. Do zgarnięcia 200 zł, 200 zł. Dziś mogą być wasze te pieniądze. I to szybko do was mogą trafić, bo to szybka kasa. Tak to działa. A żeby zadziałało, to wy musicie wejść na meloradio.pl i napisać, na co wydacie te pieniądze. Czekamy na jakieś odjechane, fajne pomysły na finał wakacji. To na co wam trzeba? Dajcie znać. Wejdźcie na meloradio.pl. Szybka kasa do zgarnięcia. Najlepsze jest to, że będziecie mogli ją wydać się od ręki. Czekamy na meloradio.pl. I tak podkręcamy tempo, to Shimza i Fire, Fire za 17.10.

0: Prosto z 30 Meloradia, której najnowsza odsłona już jutro. Sylwa Bampa On Tonight w ostatnim notowaniu to pozycja numer 27. A my mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo i oczywiście mnóstwo energetycznej muzy non-stop, bez gadania, bez reklam już po 10. Zostańcie z Melo, wcześniej prognoza pogody i najnowsze newsy. Za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gabe CPZ w Melo Radio.
2: Jak już nie słuchać was, parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
0: Tak podkręcamy tempo i tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy.

0: Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
1: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
2: Volkswagen. 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
3: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
2: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
3: Zapraszamy do Ferio Konin.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
9: Korek.

0: uwaga kierowcy, są utrudnienia na S6C w pobliżu Gdańska. Samochód w oczekiwaniu na lewetę blokuje pas awaryjny i część pasa prawego. Doszło też do pożaru samochodu osobowego, to z kolei na S2 koło Warszawy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Prognoza pogody dzisiaj dla całego kraju bez większych zmian i bardzo dobrze, bo ma być naprawdę przyjemnie, słonecznie i ciepło. Chmur na niebie praktycznie nie będzie, nawet jeśli to będą sobie te chmury tylko przepływać. Synoptycy nie prognozują opadów. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 26 stopni na zachodzie i południu, tam może troszeczkę mniej, 25, podobnie w centrum. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, 22 stopnie.
1: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora, zapraszam. Wizyta szefa CIA w Moskwie to ostrzeżenie dla Rosji przed atakiem na NATO, tak twierdzą światowe media. John Radcliffe odwiedził Moskwę we wtorek. Uważajcie na oszustów, wykorzystują jedną z usług streamingowych, by wyłudzić dane kart płatniczych, wysyłają maila o rzekomej aktywacji subskrypcji. Kierowcy, teraz dobra informacja dla Was. Ceny paliw spadły. Dziś za litr benzyny 95 zapłacicie maksymalnie 6,57, a diesla 7,47. Studenci szukają mieszkań, natrafiają na castingi i niedopasowanych współlokatorów, dlatego para studentów z Politechniki Wrocławskiej stworzyła aplikację, mówi jej współtwórczyni Aleksandra Kaziniec.
2: Proces dopasowania można usprawnić.
1: Ludzi i mieszkania można dobierać pod kątem płci, uczelni czy stylu życia. Aplikacja działa na razie tylko we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to wylate wszystkie rzeczy w tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
6: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
5: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
6: Zapraszamy do Ferio Konin.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie nie przegrywam.

Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z prostego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Co kryje się za obrazem idealnej matki? Odpowiedzi szukajcie w spektaklu Matki Śnieżne, pełnym wzruszeń, humoru i prawdziwych historii. Po występie spotkanie z aktorami i twórcami. 19 września o 18 w Oskardzie. Więcej na cks.konin.pl. Jedzie do Was Teatr Polska!
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.

0: zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.

0: słońca dzisiaj do końca dnia na pewno nie będzie nam brakować. W całym kraju ma być bardzo słonecznie, a do tego ciepło. Od około 20 stopni na północy i wschodzie do nawet 26 na zachodzie kraju. W centrum i na południu też bardzo podobnie, 24-25 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 30 stopni. Weekend też zapowiada się całkiem ciepły.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie Kijów zaatakowali dronami i rakietami. Atakowana była też Odessa. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to główny problem ratowników morskich w tym roku, mówi Kacper Adamkiewicz z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
2: Ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej.
1: Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście. Na koniec wakacji z kolei duży ruch w sklepach papierniczych i obuwniczych. To zakupy przed nowym rokiem szkolnym.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa, trzecia klasa podstawówki.
4: Dopiero zaczynamy zakupy.
1: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o 300+ na szkolną wyprawkę. Tymczasem para prezydencka przypomina, że zbliża się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza i zachęca do udziału w akcji. Finał w sobotę, 5 września.

0: Reklama.
1: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
10: Jest, jest, jest!
11: Co cię tak cieszy, kochanie?
10: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
11: W czym?
10: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
11: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
10: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
12: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Ostatnio noc tam po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 89,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie słowy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
7: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
6: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
7: Zapraszamy do Ferio Konin.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Jak pięknie!
10: Gdzie kupiłaś?
11: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
12: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
13: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 700.

Nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w

0: Przecudowna pogoda towarzyszy nam na koniec lata, na koniec tego sezonu. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy 26 stopni na zachodzie kraju, na południu i w centrum niewiele mniej, 24-25 stopni, na północy i na wschodzie może być trochę chłodniej, no ale i tak mamy tam około tych 21-22 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, wygląda na to, że możemy spodziewać się nawet 30 i będzie też słonecznie.
1: Są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, to efekt śledztwa dotyczącego zonda krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. A dziś i jutro w Krakowie sekcje zwłok 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Wciąż trwa również leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach są 3 najciężej ranne osoby, kolejne 3 w szpitalach w Rzeszowie. 14 nowych elektrycznych autobusów wyjedzie na podlaskie drogi. Kupiła je spółka PKS, by przyciągnąć nowych klientów, na przykład turystów, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorem.
2: Mają wygodne, nowoczesne siedzenia, mają klimatyzację, mają ładowarkę USB.
1: Pieniądze na autobusy są głównie z KPO. Przesiadamy się na rower, bo Łódź ma 3 nowe trasy rowerowe. Szlakiem łódzkich kin, murali i bajek.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa grillowa 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
11: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
10: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górasz 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Kura w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20V Parkside. 300 zł

0: Oliwka. Rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk. Potanieje diesel, jutro ma kosztować 7,36. Dziś jest o 11 groszy droższy. Nie zmieni się za to cena benzyny i tak jak dziś, litr ma kosztować 6,57. Rządowe obniżki na stacjach będą do poniedziałku. Z kolei od wtorku nowy rok szkolny. Tymczasem w niektórych szkołach wciąż trwają remonty. Na przykład w Rybniku, mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.
2: Zakres zadań nie jest możliwy do zrealizowania jedynie w ciągu wakacji.
1: Remonty szkół są m.in. w Tychach i Katowicach, ale tam samorządy zapewniają, że prace szybko się zakończą. Remont czeka też ulicę Złotą w Warszawie. Po 3 tygodniach od otwarcia i napływie turystów znów będą tam prace. A dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na murawę wyjdą Lech, Jagiellonia, Górnik i Raków.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
13: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Kaufland jest
16: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63.

0: jak przygotować plecak ewakuacyjny. Tymczasem Łódź przygotowuje się do wyrzucenia hulajnóg elektrycznych z parków. To dla bezpieczeństwa, mówi łódzki radny Damian Raczkowski.
1: Hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają.
0: Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. No to na koniec rekordowy set. Trwał aż 89 minut w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Dotychczas najdłuższą partię, 62 minuty, zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No, dzień dobry, witajcie. Ja tylko chciałam opowiedzieć wam historię, Mikołaj już ją doskonale zna.
2: Jaką historię?
1: Jechałam wczoraj pociągiem.
2: No.
1: I koleś obok mnie spał, chciałam go przeprosić teraz z miejsca. I wylałam niechcąc na niego napój typu matcha.
2: Chciałbym podkreślić, że to nie jest pierwszy raz, jak wylewasz matchę w pociągu. I to by było dziwne, jakby to się przydarzyło tylko raz, nie? Ale to jest jakaś klątwa.
1: Natomiast nie spodobała mi się jego reakcja, bo był bardzo zestresowany i zły, a ja powiedziałam, że nic się nie stało i on wyszedł.
2: No chamstwo po prostu.
1: Chamstwo, masakra.
2: Buty mu oblała, torbę mu oblała, ten wychodzi bez podziękowania nawet.
1: Ale porozmawiamy o bardzo miłych rzeczach w tej godzinie, na przykład o... Skolimusiu.
2: A wiesz, że Skolim jest trochę teraz w sferze przypału?
1: Naprawdę?
2: No, ludzie się buntują.
1: Nie, będę go zawsze bronić.
2: No dobrze, o tym na pewno pogadamy. To co, startujemy chyba. Lumix Self-Aware, let's go!

0: Shaggy i wypikajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, za chwilę 3 września i będą nowe zasady dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawko.
1: I muszę powiedzieć, że to są całkiem spoko zasady. Okay. Chodzi o to, że będzie taki okres próbny, 2 lata albo 3 lata, w zależności czy się zrobi na 18 czy na 17 prawo jazdy. Mm-hmm. I absolutny jakby zero tolerancji dla alkoholu. Trzeba mieć 0,0 promila za każdym razem.
0: I ja mam pytanie a propos tego nakazu, zakazu. Mm-hmm. No bo na przykład ja lubię jeść jabłka.
1: Tak. Nie, ta wymówka nigdy nie działa, dobra? To nigdy nie działa. Aż się boję dnia, kiedy zrobisz prawo jazdy. Ale to już chyba ci okres próbny nie grozi.
0: Dlaczego?
1: Bo jesteś za stara.

0: Melo Radio. Ja pamiętam, jak byłam na koncercie, Niki spóźniła się prawie 3 godziny.
1: Jak z Colin prawie.
0: Ale było warto. I wiecie, co warto robić? Przeglądać polski internet.
1: I co w tym internecie zauważyłaś? Bo znaczy ja wiem, co mi wysłałaś, natomiast nie rozumiem kontekstu.
0: Chodzi o to, że teraz jest taka moda, aby dzielić się swoimi zasadami w związku. Mhm. I dwie popularne tiktokerki to zrobiły. Jestem ciekawa twojej męskiej opinii na temat tego, co tam padło.
1: No dobra, to posłuchajmy.
2: Czy pozwoliłabyś Dawidowi oglądać regularnie filmy dla dorosłych?
3: Nie. To jest trochę kontrowersyjne pewnie, bo wiem, że niektóre pary do tego podchodzą totalnym ludzie, ale ja nie mam tego luzu. Nie, to jest zakazana czynność.
2: Kiedyś jak byłam młodsza, miałam taki totalny luz z tym, ale jak zrozumiałam, na czym to polega, tak, jak to działa na psychikę,
3: tego rodzaju dopamina, nie, to jest i bardzo to jebanie. Okej, czy byłabyś zła, jeśli nagle twój Darek zacząłby bardzo komplementować jedną z twoich koleżanek?
2: Może wyjdę na wariatkę, ale powiedziałabym może, no to idź sobie do niej po prostu.
1: To idź do nich! Ale co do tego pierwszego punktu, to nie mogę się zgodzić, ponieważ uważam, że jego ciało, jego wybór.

0: My lubimy z Mikołajem pomerdać do tego ogonkiem. My Place, Josh Baker, Mono Radio to nowość. A w tej godzinie jeszcze zajrzymy, co tam u Skolima.
1: No właśnie, bo już się pojawiał, tak przejawiał się parę razy w tej godzinie, no i nadeszła wreszcie pora, żeby zdradzić, jakiej kobiety szuka Skolim.
0: Dziewczyny, dajcie głośniej.
2: Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Co kryje się za obrazem idealnej matki? Odpowiedzi szukajcie w spektaklu Matki Śnieżne, pełnym wzruszeń, humoru i prawdziwych historii. Po występie spotkanie z aktorami i twórcami. 19 września o 18 w Oskardzie. Więcej na cks.konin.pl. Jedzie do Was Teatr Polska.
2: Jest, jest, jest!
3: Co cię tak cieszy, kochanie?
2: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
3: W czym?
2: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
3: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
2: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
6: Volkswagen. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina przy ulicy PCK 13 informuje, że w 2026 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez ministra sprawiedliwości pod tytułem Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc osób pierwszego kontaktu. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909. Aktualne informacje o projekcie na stronie www.kio.konin.pl. Zakładka pokrzywdzeni. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: mógłbyś jakiegoś fita zrobić z Tymkiem?
1: Czekam, aż się odezwą.
0: Dobra, to czekamy. To ja może podam twój numer telefonu.
1: Nie. Tak się nie bawimy.
0: A ja na przykład dostałam kiedyś przypadkiem numer do Skolima. Tak wyszło. A ostatnio Skolim podzielił się swoim typem dziewczyny.
1: No i jaki ma typ?
0: Swojska dziewczyna, ale nie w stroju ludowym. Naturalna, która jest pomijana. To jest jego typ i to jest cytat.
1: Okej. Okay. No, czy spoko. Ale nie wiem, czy sobie taką znajdzie. One jeszcze istnieją?
0: O Jezus.

0: What If, Neptunika w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freak Fajcie, a za chwilę newsy Meloradia.
1: I w newsach będzie o internecie. Internet jest fajny, ale tak, jest drogi.
0: Tak.
1: I niestety tanio to już było.
0: Ale jak to?
1: No, to trzeba zostać z Meloradiem, posłuchać newsów, tam wszystkiego się dowiemy.
2: A już o 15 zagramy!
1: Gibbs, Dope House for Money, Win.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność. Dokąd zaprowadzi szlak, ślady opon.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 15.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
10: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie. Niskie ceny.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.

0: na 99.6 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Ulga na internet może zniknąć, tak przynajmniej wynika z informacji na stronach kancelarii premiera. Według resortu finansów nie stymuluje ona cyfryzacji społeczeństwa. Jest kolejne śledztwo w sprawie słów Grzegorza Brauna, wszczęła prokurator IPN. Europoseł we wtorek w Krakowie kwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz. Przed nami zaćmienie słońca, a to wabik na turystów, mówi Marcin Starkowski z jednego z portali turystycznych.
2: W Egipcie faza całkowita potrwa nawet 6 minut i 23

0: Solo.
1: Solo, Blania, Blanka, nasza tak ukochana bejba. A my teraz przenosimy się do fantastycznego miejsca na świecie.
0: Do miejscowości Żabce, ponieważ tam jest ochotnicza straż pożarna, brawo, która zbiera na nowy wóz, ale nie zbierają pieniędzy. Chcą zebrać 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych, żeby to zamienić właśnie na nowy wóz strażacki. I też jest taki deal, że jak jakieś inne OSP uzbiera najwięcej, to wtedy dostaną ich stary wóz w zamian.
1: To jest w ogóle mega niezwykłe. Żałuję, że nie było mody na te butelki, jak byliśmy dziećmi, bo ja miałam tyle pustych butelek w swoim pokoju.
0: Ja mam do dzisiaj.

0: 16 po 15.
1: Nucisz sobie?
0: Aha. Ja uwielbiam pieniądze, jeszcze bardziej lubię wam te pieniądze rozdawać, dlatego dzwonimy do Wojtka, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. I wszedł na meloradio.pl.
1: No i tam napisał, po co mu pieniądze. My oczywiście sprawdzimy, czekamy 5 sygnałów, tak jak powiedziałaś, pierwszy już za nami. O, Wojtek, Wojciech. Bo tu chciał niespodziankę zrobić.
2: Tak, słucham.
0: Wow, udało się, Wojtek, Iga, Mikołaj, Meloradio,
1: siemanko.
0: Hej.
2: Cześć, hej.
0: Pracy jesteś, chłopie?
2: Jest w pracy, tak. Jest w pracy cały czas.
1: No dobra, ale odejdźmy na chwilę od tej pracy. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, czyli o pieniądzach. Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Melo?
2: Wiesz co, na bilet na Leszczyńską Noc Balonową, czyli taka polska Kapadocja, gdzie będzie 100 małych z balonami, będzie wnosiło się w powietrze przez ten weekend. No super widowisko, więc na wyjazd tam, bilety na takie wydarzenie, które bym zabrał moją partnerkę.
0: No chyba nas przekonał.
1: Bardzo elegancko z swojej strony. No to w takim razie, Wojtek, ten dźwięk oznacza, że 200 zł są twoje!
2: Wow. O wow, super, dzięki wielkie. Czyli balonowo, można powiedzieć, unoszę się w powietrzu.
1: Mam nadzieję, że dobrze się będziesz bawił balonami.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Silva Bamba. On Tonight. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja wam zagwarantuję, że w tej godzinie będzie bosko.
0: O, już się nie mogę doczekać.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Karkówka w sosie 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Jest!
6: Co cię tak cieszy, kochanie?
5: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
6: W czym?
5: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
6: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
5: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
7: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: To Darius Finley, Do It All Night. W Melo Radio tak podkręcamy tempo.
1: A gdyby tak postawić billboard dla Jezusa?
0: Skąd taki pomysł przyszedł ci do głowy?
1: To nie jest mój pomysł. Jest w Polsce influencerka Lexi, która zawsze zaskakuje sobą.
0: No tak, była właśnie taka wypowiedź ostatnio.
2: Kurde, może ludzie pomyślą, że jestem dziwna, ale od zawsze chciałam kupić wielki billboard w Warszawie i tam właśnie, bo jest ten obraz właśnie od świętej Faustyny i tam właśnie jest napis na dole Jezu, Tobie i zawsze chciałam w Warszawie coś tego zrobić. Tak po prostu oddać, bo ja uważam, że ja tutaj jestem totalnie dzięki właśnie Panu Jezusowi i to wszystko mam i doceniam i chciałabym jakoś się odwdzięczyć i po prostu coś takiego zrobić, ale jeszcze tak nie zrobiłam, więc ja kiedyś zobaczę, że taki plakat stawia z niej ja.
1: To jest
0: Znaczy, no ja myślę, że Pan Jezus ma ważniejsze sprawy do robienia niż dbać o karierę Lexi Chaplin, ale kto wie?
1: No właśnie.
0: Niezbadane są wyroki boskie.
1: O, wow.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Take Me Back to Kygo i Max McCown. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A ja jakbym mógł odebrać taką jedną rzecz z tego świata, to byłyby to hulajnogi elektryczne.
1: Bardzo są niebezpieczne i szkodliwe.
0: Ja wczoraj jechałem samochodem i właśnie widziałem gościa, jak jechał po chodniku. Zrównałem się z nim specjalnie, żeby zobaczyć, z jaką prędkością się porusza i 50 km na godzinę. Na chodniku, nie?
1: Spoko. A to nieładnie.
0: Bardzo brzydko. I hulajnogi to też będzie temat poruszony w newsach Melo Radia, które już za chwilę.
1: Musicie zostać razem z nami.
2: A już o 16:00 zagramy.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: To jedyny rudzielec z powodzeniem u kobiet.
0: Okrutne. Punktualnie o 16:00 ten numer.
2: Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z tego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Witaj w klubie. Gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Jak pięknie!
10: Gdzie kupiłaś?
11: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
12: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
13: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicity. Ta. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
14: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
15: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
16: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
17: i Klemens prawy
16: meldują się na breloczkach.
15: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
19: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
18: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
19: Zapraszamy do Ferio Konin.
20: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą Coral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
24: To są newsy na 16 Ula Harciarek. Zapraszam. Wielki przemyt papierosów do Polski. W czterech balonach wleciało do nas z Białorusi 30 tysięcy paczek. Wylądowały na Podlasiu. Ciężki los studentów, bo jak wynika z danych firmy JLL, w Polsce brakuje miejsc do mieszkania nawet dla 400 tysięcy studentów. A jeśli zaplanowaliście zagraniczne wakacje na jesień, to zaoszczędzicie nawet 3-4 tysiące, mówi Marzena Buczkowska-German z jednego z portali turystycznych.
25: Jeżeli spojrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, różnica w cenie może sięgać nawet 36%.
24: Coraz chętniej jesienią lecimy na Bałkany. No to jeszcze o kulinarnych zdolnościach amerykańskich naukowców. Zrobili wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Mniam.
26: Tak? Chciałabyś z plastiku zjeść coś?
24: Tak.
26: Ale w tej godzinie weźmiemy łyka akurat.
24: To dobrze, bo już mam przygotowany napój.
26: Dobrze, będziemy zgadywać, co to.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj dziewczyno w Meloradiu. Oj dziewczyno, oj chłopaku, szykuje się naprawdę mega interesujące reality show.
1: No tylko jestem ciekaw, jak bardzo będzie bliskie oryginałowi.
0: No właśnie, ponieważ znana platforma stworzyła reality show inspirowane fantastyczną fabryką czekolady. I do wygrania jest dożywotnia pensja.
1: No to trochę gorzej, bo w oryginale do wygrania była cała fabryka na własność, nie? A tutaj co, dożywotnia pensja? A no dobra, a można wpaść na przykład do rzeki czekolady i zostać wessanym w jakąś tubę?
0: Znaczy to chyba jest niezgodne z prawem, ale generalnie będą tam tajemnice fabryki.
1: Co tam do oglądania będzie?
0: Lizanie.
1: Jak nie ma groźby śmierci albo kalectwa, to nie jest Willy Wonka.
0: Mikołaj.

0: Still I Loved You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Daj łyka w Melo Radio.
2: To jest ten moment, jak co czwartek po 16 my bierzemy łyka, wy zgadujecie, co to takiego. Zapraszamy was na WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Dzisiaj pijemy coś miłego.
0: Tak jest, no jak zawsze w sumie, chociaż dobra, zdarzyło się mi wypić tam olej spod cebuli czy coś takiego, to nie było akurat, dobra, biorę łyka, uwaga. No takie cierpkie.
2: Dobrze, teraz ja. Lekko trawiaste, ale też słodkie.
0: No to skoro już słyszeliście nasze fantastyczne opinie, co to takiego?
2: A, gorące!
0: To już duża podpowiedź. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Oczywiście, co dzisiaj pijemy, można zgadywać.
1: Daj łyka w Meloradio.

0: Swedish House Mafia i Lykke Li. Happiness is so sad.
1: A my bawimy się w dajłyka.
0: Jesteśmy happy po prostu.
1: Cierpkie, trawiaste, lekko słodkie i gorące. Takie były nasze doznania
0: tak jest,
1: kulinarne.
0: Tak jest. No i pojawiły się odpowiedzi. Większość poprawnych, ale no były też takie mniej poprawne. Pojawiała się bardzo często matcha i to jest blisko, ale niestety nie to, bo to jest pochodna chyba, nie? Tego, co piliśmy.
1: No dokładnie. Na szczęście mamy prezydenta, który odpowiedział.
0: Tak, napisał do nas człowiek o niku prezydent. Posłuchajmy. Oj, może jeszcze raz posłuchajmy.
2: Zielona herbata.
0: Dokładnie tak.
1: Brawo, panie prezydencie.
0: Meldujemy się.
3: Daj łyka w Melo Radio. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przez

0: Bot BV, reklamodawca, abo dla Laboratorii Spolen spółka z o.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: O reklamie.

0: Jumbo, Sisek, Move Your Body. No tylko z tym poruszaniem ciała to trzeba ostrożnie chyba, nie?
1: Wiemy, że mamy trochę jakiegoś świra na punkcie z Colima, ale to dlatego, że on gra tyle tych koncertów, tyle się u niego dzieje, że my też możemy dwa razy w programie o nim pogadać.
0: No właśnie, coś z prezydentem będzie grał, mówiłaś o tym wczoraj.
1: Tak, dokładnie.
0: No i teraz jest pewna para, która stworzyła aplikację, w sumie nawet nie wiem jaką, bo pierwszy raz o niej słyszę, ale zaapelowali o odwołanie tego koncertu.
1: Dlaczego?
0: Bo mówią, że tam dzieci śpiewają po prostu bardzo brzydkie teksty z Colima, bardzo seksualne takie.
1: Na przykład?
0: Może na przykład takie.
1: Ale to chyba chodzi o to, że wejdziesz na imprezę i wyjdziesz.
0: On z pracy wychodzi po prostu. O.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: Hello,
1: pogważymy.
2: Pogważymy. A za chwilę newsy Melo Radia.
3: A już o 17 zagramy
2: Rumors, Thomas Gray.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
4: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
3: idę. Idę w Melo.
4: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
5: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
4: A jak potrzebujecie dobrej

0: Wstawaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
9: Co kryje się za obrazem idealnej matki? Odpowiedzi szukajcie w spektaklu Matki Śnieżne, pełnym wzruszeń, humoru i prawdziwych historii. Po występie spotkanie z aktorami i twórcami. 19 września o 18 w Oskardzie. Więcej na cks.konin.pl. Jedzie do Was Teatr Polska.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
13: Volkswagen. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj o 21.00 rusza muzyczny wieczór nad Rusałką. Na plenerowej scenie wystąpi Wiktor Waligura. To młody krakowski wokalista, laureat Fryderyka, znany m.in. z męskiego grania. Wstęp na ten koncert jest bezpłatny. Teraz zaglądamy do Słupcy. Fani polskiego kina, to jest dla Was. 5 września w Słupcy spotkanie z Mirosławem Baką. O 16.00 aktor weźmie udział w narodowym czytaniu, a o 18.00 spotka się z Wami w bibliotece. Wstęp jest wolny, ale obowiązują bezpłatne wejściówki. Natomiast już dzisiaj o 21.30 w konińskim kinie Helios nocny maraton Harry'ego Pottera. Na ekranie 4 pierwsze części sagi od kamienia filozoficznego po czarę ognia. Fani Harry'ego, nie możecie przegapić tego wydarzenia.
3: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Do prokuratury został doprowadzony prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Pisiewicz. Ma zostać przesłuchany w sprawie zonda krypto. Kierowcy, szykujcie portfele, tylko do poniedziałku obowiązuje rządowy pakiet CPN. Potem, według ekspertów, ceny paliw pójdą w górę o kilkadziesiąt groszy za litr. Unia Europejska chce ograniczyć dzieciom dostęp do social mediów. Meta zgodziła się na to w USA, mówi rzecznik komisji Thomas Regnier.
4: Piłka jest teraz po stronie Mety. Musi zaproponować rozwiązania dla Unii Europejskiej, żeby chronić nasze dzieci przed ich uzależniającym algorytmem.
3: W USA w nocy dzieci nie będą miały dostępu do Facebooka i Instagrama. No to jeszcze o stanowczym kapitanie samolotu przed startem z greckiej wyspy Skiatos zdecydował, że część bagaży musi zostać, bo samolot był za ciężki.
5: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. WhatsApp Meloradia się przyda.
6: Tak jest, to jest ta godzina, w której będziemy bawić się naszym pięknym polskim językiem.
5: Głosówki, czekamy na głosówki.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Bob Sinclair, World Hold On w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, mamy 17 i my codziennie z Mikołajem chcemy od was głosówki, ładnie prosimy o to.
1: I zbliża się rok szkolny, coraz większymi krokami, już w przyszły wtorek wracamy do szkół, więc dzisiaj zapytamy, czego nie można robić w szkole na literę W.
0: Ja wiem, no? Wrzeszczeć na nauczyciela, że ma sobie pójść.
1: Nie można tego robić, to prawda. Nie można się wygłupiać na lekcjach. To mi zawsze nauczyciele tak mówili, a ja teraz się wygłupiam profesjonalnie. Ha, i kto się śmieje ostatni?
0: Siedziałeś w ostatniej ławce, rozumiem.
1: Nie, siedziałem w pierwszej i robiłem najwięcej hałasu. Czego nie można robić w szkole? Na literę W to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W. Odnośnik na meloradio.pl.

0: Uwielbiam Dua Lipę.
1: A myślałem, że Rianę.
0: Rianę kocham, Dua Lipę uwielbiam.
1: Haha, dobra.
0: Ale uwielbiam też rozmawiać z wami, drodzy słuchacze. Czego nie można robić w szkole na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Tak, wracamy do tych fantastycznych czasów. No to Samanta może na początek.
2: Polecę klasyczkiem wagarować.
1: Wagarować nie wolno, chociaż ja miałem w liceum 50% nieobecności.
0: I zobacz, gdzie skończyłeś. A...
1: obok ciebie. A ty miałaś ile obecności?
0: 50%.
1: No właśnie. O, więc jak chcecie pracować w radiu, to już wiecie, co robić. Nie, oczywiście nie polecamy.
3: Oczywiście w szkole nie można ciągać kredy nosem.
1: No nie jest to zalecane na pewno, chyba też niezbyt zdrowe.
0: Dużo się kika wtedy chyba.
1: Tak.
4: Kurzeć woźnego.
1: Tak jest, bo z woźnym zawsze trzeba trzymać sztamę w szkole. Oni wszystko wiedzą.
0: I wtedy butów nie trzeba zmieniać, jak trzymasz sztamę z woźnym.
1: A, to prawda. I dostaliśmy jeszcze wiadomość tekstową, że nie można wypić w szkole i kiedyś, na przykład za moich czasów, w ogóle niczego nie można było wypić.
0: Jeść.
1: Nawet wody w klasie.
0: Pić.
1: Jeść nie było. Trzeba było się pytać, czy można na siku wyjść. Ech. Jak w kołchodzie jakimś normalnie. Ale no to w sumie też przygotowuje do prawdziwego życia. Czego nie można robić w szkole na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na meloradio.pl.

0: Jest World Wave, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A my sprawdzamy, czego nie można robić w szkole na literkę W i mamy ciekawą głosówkę.
0: Posłuchajmy, to Mateusz nagrał.
2: Nie można w szkole wajać do nauczycieli.
1: I tu się kłania to, że my z Mikołajem nie chodziliśmy do szkoły, bo my nie wiemy, co to oznacza.
0: Nie wiem, co to znaczy wajać.
1: Otóż, narzekać, marudzić, biadolić, zrzędzić lub skarżyć się.
0: A, to jest w jakimś... jakiejś gwarze,
1: dialekcie?
0: Śląsko-gotko, pozdrawiamy w takim razie. I prosimy nie wajać do nauczycieli. I czegoś się nauczyliśmy, proszę bardzo.
3: Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Dwie stówy na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
5: MediaMarkt.
6: To pewne. Niskie ceny są

0: Mieszkaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Czy to trips?
1: I smolasty.
0: To duże, duże oczy.
1: Duże oczy to się robiło w szkole, jak na przykład...
0: Przepytywanka była.
1: Przepytywanka była, nie? I, o, dzisiaj do odpowiedzi numerek 15. To był mój numerek. Bardzo nie lubiłem tych słów słyszeć.
0: Wiesz, że ja chyba tylko raz w życiu byłam u odpowiedzi ustnych?
1: Nie, dobra, to już się nie odzywaj w takim razie. Czego nie można robić w szkole na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Jacek?
2: Oczywiście w szkole nie można wapować. Chyba tak trochę na czasie nawet.
1: Nawet nie bardzo. Można, nie to można. Się co innego tam wdychało za salą gimnastyczną.
0: Nie opowiadaj.
3: Wynosić piłek z magazynku bez zgody nauczyciela i nie wolno było wchodzić do pokoju nauczycielskiego.
0: Oni coś tam ukrywają.
1: Chyba do dzisiaj nie można. I jeszcze mamy jedną głosówkę od właściwie ekspertki, można powiedzieć.
0: Aha.
4: Nie wolno włóczyć się podczas lekcji po korytarzach. Antosia.
1: To są informacje z pierwszej ręki. Życzymy wam dobrego roku szkolnego.

0: Walker i Ava Max, to jest Fate. I tym kończymy już na dzisiaj.
1: Ale Oluś przychodzi.
0: Tak jest, zabierze nas w mel oczywiście.
2: A już o 18:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.
1: Ten numer punktualnie 18:00, my idziemy z Mikołajem jeść.
0: A Olek idzie w mel oczywiście. To do jutra, pa.
1: Buzi, mua.
2: Autopromocja.
3: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
4: Yes, yes, yes!
5: Co cię tak cieszy, kochanie?
4: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
5: W czym?
4: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
5: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
4: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
11: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
13: Volkswagen. 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
14: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
13: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
14: Zapraszamy do Ferio Konin.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
16: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina przy ulicy PCK 13 informuje, że w 2026 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez ministra sprawiedliwości pod tytułem Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc osób pierwszego kontaktu. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909. Aktualne informacje o projekcie na stronie www.tio.konin.pl. Zakładka pokrzywdzeni. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca. po reklamie.
19: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
20: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam na początek. Sukces polskich siatkarek. Wygrały z Niemkami 3-0 w meczu Mistrzostw Europy. Zmarł Ratko Mladić. To był dowódca Serbów bośniackich w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Był skazany za zbrodnie wojenne. Krakowscy radni chcą zaostrzenia prawa drogowego. Domagają się wpisania do kodeksu karnego instytucji zabójstwa drogowego. A na koniec polecamy spojrzeć tej nocy w niebo, bo pojawi się na nim tak zwany krwawy księżyc, mówi Agnieszka Wodarczyk z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
21: Może złowrogo troszkę brzmi, ale tak naprawdę jest to fantastyczne zjawisko astronomiczne. Te barwy światła docierają do powierzchni księżyca i księżyc je odbija.
20: Maksimum zjawiska przypadnie jutro około godziny 6 rano.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i cyk, 18 już jest na zegarach. Słuchajcie, dziś mamy podobno dzień tira, więc jak taka ciężarówka, ja teraz wchodzę napakowany najlepszymi hicierami i wjeżdżam ten wieczór. Będzie Tabi Romeo, na pewno Disturbed w remiksie od Cyrilla, a zaczynamy od obiecanego już. How does it feel? Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Fly High. To Tobi Romeo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, weekend się zbliża. Ostatni taki wakacyjny, więc jak co czwartek, za chwilę z Ulą Herciarek opowiemy wam o tym, co warto w nadchodzący weekend obejrzeć.
1: Ktoś znowu dobija się do mojej duszy i wciąż ma nadzieję. Nie wiedzą,

0: Tak brzmi czwartkowy wieczór w Meloradiu. Podkręcamy tempo, a teraz zmieniamy lekko klimat. No bo jak wchodzi ta muzyczka, no to wiadomo, że do studia też wchodzi ona. Ula Harciarek,
1: jestem,
0: siemanko.
1: Cześć.
0: No słuchaj, weekend się zbliża, to już w sumie ostatni
1: co
0: weekend
1: oglądać?
0: Wakacji przed nami.
1: No właśnie.
0: Trzeba go dobrze wykorzystać. No tak. Co obejrzeć?
1: No na przykład taki serial pod tytułem Kim jest Anna? Opowiada o młodej kobiecie, która no, potrafi nieźle kłamać, udaje bogatą dziedziczkę i oszukała wiele osób, no bo historia jest inspirowana faktami.
0: O, proszę bardzo, no to może trochę fikcji, jak już były fakty, tak przekornie?
1: Dobra, no to mam fajną propozycję, na przykład kryminał.
0: O,
1: co ty na to lubisz?
0: Dawaj.
1: Sherlock.
0: A to słyszałem nawet.
1: Właśnie. To świetna propozycja właśnie dla panów zagadek i kryminałów.
0: Można sobie trochę pogłówkować razem z tym serialem. No to słuchaj, to może zostańmy w tym klimacie, bo mnie zaciekawiłaś. Coś jeszcze masz?
1: Tak, mam propozycję taką właściwie kultową, Breaking Bad.
0: A, wiadomo.
1: No, to opowieść o nauczycielu chemii, który zaczyna produkować narkotyki.
0: A, nieładnie.
1: No, kto jeszcze nie widział, to polecam nadrobić zaległości, bo naprawdę świetna propozycja.
0: Koniecznie to polecę nawet ja. Zapraszam gorąco do tego, żeby obejrzeć. No i co, Ula? Trzeba się bawić ostatnim weekendem wakacji.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Że tak. I oglądać fajne rzeczy.

0: Ale to fajna nowość. Choć z tym gościem to różnie. Raz wypuszcza coś wesołego, a raz, tak jak tutaj, coś takiego bardziej mrocznego, głębszego. Ale i tak brzmi świetnie. To Robin Schulz i Take It Slow. Wysłuchacie Meloradia. Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie do 19 powiem wam, dlaczego koniec wakacji wcale nie musi być zły, a może być naprawdę fajny.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Radio Konin. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Krzysztofem Melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
7: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
8: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
8: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
6: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

ale oni mają luz. Ale już taka godzina, że mam nadzieję, że wy też niczym się nie spinacie. Lalus i grupa Shanghai w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a już od jutra kręcimy rekordowe, dobre Melo. Prawie 40 godzin, masa artystów i to wszystko totalnie za free. Mamy dla was wyjątkowe, dobre Melo, no bo przez cały weekend robimy The Best of Tomorrowland. Najlepsze sunsety przygotowaliśmy tak, żebyście mieli się do czego bujać przez cały ostatni weekend wakacji. Zaczynamy już jutro od 20, a w sobotę i niedzielę od 10 rano do późnej nocy lecimy z tymi best of the best, najlepszymi setami. No tak, żebyście zapamiętali te wakacje jako najlepsze w waszym życiu. Warto być z Melo Radiem, a już teraz jedna z naszych nowości. Meduza i Khalid to Weekend.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Oj, za taką jedną, nawet nocną Ibizę dałbym wiele. My Candice i Evelyn w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, One Night in Ibiza. Takie klasyki wam przypominamy, a już po 19 do naszego studia wpadnie gość. Ale wcześniej jednak fajnie pogramy.
1: A już o 19 zagramy
0: The Bowser i Magnetic. Czuć, że jeszcze wakacje trwają, więc od tego numeru 19 na pewno rozpoczniemy. To już za moment się wydarzy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. O reklamie. Idę w Melo.
3: No i mamy już godzinę 19, no i tak jak obiecałem, do naszego studia wpada gość, no z którym bliżej pewnie będziecie mogli się poznać już w ten weekend. DJ za mocno, a prywatnie Oskar, siemanko.
4: Siema, siema.
3: No cześć, zaprosiłem ciebie, no bo przed nami weekend w Łodzi, no który wiadomo, nie szkodzi, prawda?
4: Dokładnie, weekend w Łodzi nam nie zaszkodzi, absolutnie.
3: Absolutnie nie. Słuchaj, to już będzie kolejny raz, kiedy będziemy tam razem. Parada wolności przed nami, o niej sobie na pewno w tej godzinie pogadamy, więc rozgość się tutaj i za chwilę wracamy do rozmowy, dobra?
4: No i gitara.
3: No a wcześniej wracamy i lecimy z muzą. Webauza i Magnetic, to na sam początek. Tupychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Sorry Papi, Topic i Becky Hi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, no i będziemy to robić już w ten weekend na Paradzie Wolności w Łodzi. A ze mną dalej DJ Za Mocno, Oskar, siemano.
1: Siema, siema jeszcze raz.
0: No słuchaj stary, rozmawialiśmy rok temu i to był wtedy mój pierwszy raz na Paradzie. I powiedziałeś wtedy takie zdanie, stary, jak zobaczysz to na żywo, to będziesz odliczał do kolejnej edycji. No i ja odliczam, no bo widziałem to, co się tam działo. Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu?
1: Przede wszystkim, że to jest w centrum miasta, na pewno. Jest za darmo i tak naprawdę każdy sobie może podbić, kiedy chce zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma jakichś bramek, też za bardzo ram tego, tylko miasto po prostu żyje.
0: Właśnie,
1: przez
0: to jest
1: całe 3 dni.
0: To jest ten moment, kiedy Piotrkowska zamienia się w totalnie strefę techno.
1: No, nie do końca, bo gatunkowo akurat jest bardzo duży rozstrzał, więc od techno do drum and bassu, do hard techno, więc tam naprawdę jest bardzo, bardzo gdzieś tam dużo gatunków, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
0: Żebyśmy mieli jasność dla tych, którzy jeszcze tam nie byli, to jest miejsce, do którego tak naprawdę można przyjść sobie z marszu. Bo tam nie ma bramek, nie ma niczego zamkniętego, to jest po prostu impreza w żywym mieście.
1: No,
0: cały weekend.
1: Dokładnie, no to jest po prostu cała ulica Piotrkowska, która ożywa na 3 dni muzyką elektroniczną.
0: Dokładnie tak, można się tam świetnie bawić, czego ja jestem dowodem, byłem w zeszłym roku, gorąco polecam, żebyście byli też w tym. Na za moment sobie pogadamy między innymi o tym, no tak naprawdę ile osób się pojawia na takiej imprezie, bo to można liczyć naprawdę w grubych tysiącach. To wszystko za chwilę się wydarzy.

0: Music Sounds to grupa Fastboy. A ze mną dalej jest DJ Za Mocno, Oskar, Parada Wolności, siemanko.
1: Siemanko, siemanko.
0: Będziemy w Łodzi się bawić, bo weekend w Łodzi nikomu nie zaszkodzi na pewno. No i muszę cię zapytać, no bo tak na twoje oko, jak myślisz, ile ludzi w takiej Paradzie Wolności bierze udział? Bo to się liczy w grubych tysiącach.
1: No myślę, że na pewno tyle, że mi palców u rąk i u nóg nie starczy. No ciężko stwierdzić tak naprawdę. Obstawiam, że około 50 tysięcy ponad, no jak nie więcej. Liczymy na pewno w tym roku na jak najwięcej
0: no właśnie,
1: uczestników.
0: Bo każdy rok przynosi jakieś nowe rzeczy na Paradzie Wolności. W tym roku też dużo takich fajnych rzeczy się pojawi.
1: No na pewno, tak, pojawi się.
0: Będzie między innymi nasz Melobus.
1: Będzie Melobus, mamy dodatkowe sceny w tym roku, których nie było w poprzednich latach. Na przykład scenę balkonową przy Piotrkowskiej 102. No oczywiście jakby korem tej imprezy są platformy jeżdżące, które będą w sobotę. Mamy też scenę na pasażu Rubinsteina w piątek i w sobotę. No i oczywiście Melobus.
0: Którego gorąco zachęcamy, bo ja tam będę.
1: Dokładnie, i bym zapomniał. Przede wszystkim scena główna.
0: No właśnie.
1: Gdzie mamy BCCO Takeover w tym roku. Ja się jaram.
0: Będzie się działo, słuchajcie, jak idziecie tą całą Piotrkowską i potem w zeszłym roku przynajmniej tak było, widziałem tę scenę główną, to zrobiła ona totalne wow. No a jeszcze w tej godzinie sobie na pewno o Paradzie Wolności pogadamy. Będą Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, to wam też na pewno zagra.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: wolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
3: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: I like it. Bardzo to lubimy cały czas. Alesso i Nate Smith w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No a ze mną dalej DJ za mocno. Oskar z Parady Wolności. Jeszcze raz siema.
1: Yo.
0: Słuchaj, najlepszy sposób na zakończenie wakacji to zdecydowanie Łódź, zdecydowanie Parada Wolności. No bo to będą dwa dni naprawdę fantastycznej imprezy. Ale no właśnie, czy tylko dwa dni?
1: No absolutnie. Będzie jeszcze dzień trzeci, czyli tak zwana fiesta na Piotrkowskiej.
0: No właśnie, będzie można sobie oj jeszcze taki afterek zrobić po tym wszystkim, co się działo.
1: No myślę, że generalnie na pewno będzie szło poznać ludzi, których się poznało przez ostatnie dwa dni na tej szalonej Piotrkowskiej. No i trochę sobie tak jeszcze pomelanżować, trochę się uspokoić, bo w tym roku, zarówno jak i rok temu, mam przygotowaną bardziej, że tak powiem, chillową wersję tej elektroniki. Czyli jakieś właśnie house'y i właśnie w tą stronę.
0: Żeby ta muza trochę zadziałała jak rosołek w niedzielę, jak się wstanie po imprezie.
1: Tak jest, tak jest, tak jest.
0: Słuchaj, stary.
1: Co by się wracało fajnie po takim intensywnym weekendzie.
0: Dokładnie tak. Jak właśnie nie macie pomysłu na to, jak spędzić ostatni weekend wakacji, no to jest chyba fajny pomysł na takiego małego city breaka, nie?
1: No myślę, że nie ma lepszego.
0: No właśnie.
1: Ale czy to city break?
0: Taki w dużym cudzysłowie, tak to nazwijmy. Słuchaj, to jest jeszcze ten moment, żebyś zachęcił wszystkich, którzy jeszcze nie byli, żeby przyjechali.
1: Zapraszam.
0: Prosto, treściwie i na temat. I to jest ta chwila, kiedy zagramy hymn Parady Wolności w Melo Radio. Gramy go już teraz i gorąco zachęcamy, żebyście przychodzili w ten weekend. Piątek, sobota, niedziela to będą dni, kiedy muza elektroniczna będzie w Łodzi rządzić i będzie rządziła też w naszych serduszkach.
1: Tak jest, do hymnu.

0: Rebless, to Embrother i klasyczek jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a po 20 będę miał dla was między innymi zaproszenia na świetny koncert. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek zagram wam punktualnie o 20 na antenie Meloradia. Inni jeszcze będą gadać i zamulać, a wy go już usłyszycie.

nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo. Fajnie, że jesteście z nami, no bo jak dobrze wiecie, macie zaproszenia na najważniejsze muzyczne wydarzenia w Melo Radio, a tym razem będę miał coś dla fanów polskiego rapu. To za moment, a wcześniej, bo już teraz Shimza i Fire Fire, będzie Antua Klamarą, widzę, że też Jazzy i Kendonajet się szykuje. To będzie dobra godzina. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Take Me Back. Ten to potrafi. Kaigo w Meloradio i Max Magnon. Tak podkręcamy tempo, a już jutro we wrocławskim hotspocie wystąpi gość, który no, na ścianach to raczej ma nie obrazy, tylko swoje single pozłacane albo też platynowe. Bawiliście się na domówkach do jego numerów na 100%, nie wierzę, że nie, a mowa oczywiście o Kukonie, jeden z najbardziej autentycznych twórców, mega charakterystyczny, no muza tego chłopa ma klimat, a ja mam dla was podwójną wlotkę na to wydarzenie. A żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, co będziecie robić na koncercie Kukona i dlaczego. Czy będziecie skakać, czy śpiewać, czy przytulać się do waszej drugiej połówki. Wszystkie chwyty dozwolone. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz właśnie Gips z Kukonem. Ty

0: Ferrari, Hmel, to James Hype, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Razem z naszą Igą Dudziuk mamy pieszczotliwą nazwę na tego gościa. Mówimy na niego rybochłop. No bo ten chłop to w końcu Fisher. Ten, który kilka miesięcy temu oczarował nas numerem Rain. Tym razem ma dla nas zupełną nowość. Razem z Florence Arman. Mega utalentowaną, słuchajcie, piosenkarką i songwriterką. Mają dla nas kawałek What a Life. I coś tak czuję, że wam siądzie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Swedish House Mafia, Illico Lee. To Happiness is So Sad w Meloradiu, aktualny numer 2 naszej listy hitów, więc mocno siedzi wam ten kawałek, a mogliście go usłyszeć jako jedni z pierwszych na świecie w Meloradiu. No bo panowie z grupy Swedish House Mafia grali na tegorocznym Tomorrowland. Wy mogliście usłyszeć to, co działo się w Belgii na żywo na antenie. No i to było naprawdę niesamowite show, które chętnie wam przypomnimy. No bo zakończenie wakacji wcale nie musi być smutne, my robimy je z ogromnym przytupem, już jutro od 20 zaczynamy, ale w sobotę i niedzielę od 10 rano przez cały dzień, aż do późnej nocy będziemy wam grali to, co było najlepsze z najlepszych w Belgii, w miejscowości Boom, czyli jednym słowem odpalamy najdłuższe dobre melo ever. Sety od najlepszych z najlepszych DJ-ów na świecie przez cały weekend w Meloradiu usłyszycie prosto z tegorocznego Tomorrowland. Wbijajcie, no bo energii na wrzesień po takim dobrym melo to wam nie zabraknie na pewno.

0: sieci. Fajna nowość na naszej playliście to Neptunika i What If. Na ten kawałek możecie głosować w 30 Meloradia, naszej liście hitów. Oczywiście robicie to na meloradio.pl, a już jutro kolejne notowanie, więc wspierajcie waszych ulubieńców. A za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy!
0: Ale Farben i Body Talk. Ten kawałek punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia, ale widzę, że dużo więcej bardzo dobrych hitów mam przygotowanych, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Idę w Melo.
2: 21 już mamy, w czwartkowy wieczór, no to prawie już jak w weekend. No to nie ma co gadać, trzeba grać. Widzę, że David Guetta i Kelly Rowland wpadną ze swoim oj kultowym When Love Takes Over, to już za moment, ale Farben i Body Talk to mam dla was na sam dobry początek, a potem będzie tylko lepiej, obiecuję. Tu Pychu, siemano, to będzie dobry wieczór.
1: Melo Radio, idę w Melo.

I Like. To Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, Pychu z tej strony, siemano. No i cieszę się, że wy jesteście po drugiej stronie, bo wiem, że jesteście. Piszecie na WhatsAppie Melo, no między innymi Wika napisała: siema Pychu, do 23 jeżdżę z Melo, bo rozwożę pizzkę. Niby czwartek, a ruch jak w sobotę wieczorem. No Wika, ty się nie dziw, bo w końcu to są ostatnie dni wakacji. Coś mi się wydaje, że dla wielu to już nie ma znaczenia, jaki jest dzień tygodnia. Każdy dzień już się świętuje jak sobotę.

0: Wild Ones w Melach, to Florida i Sia. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo wy dobrze wiecie, że my, nieważne jaki jest dzień tygodnia, serwujemy wam to, co najświeższe, najlepsze, najfajniejsze. No i tym razem nie będzie inaczej. Zaglądamy na Wyspy Brytyjskie, a tam wiadomo, zamiast krwi w żyłach jest muza elektroniczna. No i nowość ma dla nas Silva Bumpa. Chłop ma ledwo 25 lat, a brzmi jak gość totalnie z 20-letnim doświadczeniem. Szykujcie się, no naprawdę mocne basy. Mi ten kawałek siadł, mam nadzieję, że u was będzie podobnie. To On Tonight.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

FM Everlasting, nasz stary dobry kumpel z Tomorrowland, czyli Armin van Buuren, a z nim Sasza. Tak, w czwartkowy wieczór podkręcamy tempo, a już jutro ktoś z was się wzbogaci. I to tak naprawdę, no bo mamy dla was szybką kasę na weekend. Jeśli chcielibyście ją zgarnąć, no to wpisujcie wasze najbardziej kreatywne pomysły, na co ją wydać, na meloradio.pl. Do zgarnięcia 500 zł. No nie wiem, jakiś melanż na zakończenie wakacji, trip taki niezapowiedziany z ziomkami, czy zupełnie coś innego. Wszystkie chwyty dozwolone, czekamy na was i na wasze mega szalone pomysły na Melo Radio.

TikTok rządzi. To właśnie tam wypłynął ten numer, no i trafił też do naszych głośników. To Let Me Be jeszcze przed 22. Wysłuchacie Meloradia. 22 już za moment wybija. Wiecie, co to oznacza? Piątek, piąteczek, piątunio już za moment. Melo.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol. O reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: 89.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

emocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Agnieszką Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio. Czwartek.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

środek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie